0: serás el doble. ¡Bravo! Zapamiętaj kolejne zdjęcie z boratami. Tylko nie uszkodzić, nie uszkodzić. Jeszcze nam się przyda.
1: Ej, drogo. Ej, nie wiem, nie wiem.
0: Nie wiem, nie? Tylko się nie mówi, dwie drużyny. Dwie drużyny, słuchajcie. Jedna na lewo, jedna na prawo. Nie ty, nie. Zapraszamy. Dalej. Kolejne drużyny. Na drugiej.